Ekoni mo be, titi ti o, ekoni mo ma, ti jeli yan. Eko ta o ni sowo, ti sowo kan tan rere je. Iku labi mi ti subo yo ni mori je.